0: Gremo v hribe s pivovarno Laško. Gremo v hribe prav vsi. Gremo na Nanos. V soboto 6. junija z nami. Saša Lendero.
1: To noč sem sama doma, kaj pa če k meni bi šla.
0: Tilčeh in Petelini.
2: Od

0: Stadium.
1: Luči in pa Hilton Hotel Barsa, 11 minut manjka do pol sedme, neva sem s tabo po dolgem času v soboto. V soboto, ja. Tako da danes se družimo, povej mi, kje si, kaj se dogaja, kaj počneš na nič 5-1-806-806 in kjerkoli že si, za best ritme pa bom poskrbila jaz, ne?